0: ist Ja FM.
1: Don't take my number. Auszuhlangana kwi Facebook. I don't want your number. Auszuhlangana kwi Facebook.

zvakazveshuwe ndakutodzwa musoro avangambondichakuriwere.